0: Hot Latino Chart.
1: Na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one. Pitbull, Nati Nataša in Daddy Yankee, No Lo Trates. To je Hot Latino lestvica. Na tretjem mestu Bad Bunny, Kaleita.
2: Tretje mesto. Jako to temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear.